osobre kata twana se Abraham ni onyankopon na te nokrem brewura de fra ne kachira ne se mene onyankopon twie dia po nante manim na yepa na mema mapam adam ne wontem twana se oyie sitiem amen.